Nantwie, sori pa. Nye gya ho ma ɔda sani saa. Sori na pe baabi fa. Ɛsɛ woahwɛ yi a, ade yɛ fɛ ɛbɛyɛ ɔtan. Twie si, Mpemua, ɔmfa nyɛ asɛm. Tɛtɛ ne ma yɛ wokɔtu nantwie poɔ. Ɔda sani

se yanwum bi a woti bi a che tete nwuma hudo bi enei ma dwen wo fa dwene enkeka utia utim so o adwum yi ekọ ekasa ekyere wo busua bi kra wo firi mu sempo peni bi akra ni fie ho a utie tie sa nwum enu mpɛ na ebie bie wa dwene